champion. Killer champion, jesteś ty faworyt. Killer, lepaj na imię. 1, 2, 3, 4, disco. Disco.